0: figura drugie dni.
1: Da pobyt w mojej klinie, to że się cenir debut. Za sera nie broni, mi mógł dać z obu. Dar nie na pewno płyci bez wizji o ciebie. Tu kawał z paranki, bimbini.